Ayo Tony Mira, ten ten ten ten ten ten ten ten. Me marana shishe yo shishe loi. 4 horas. Bahlikin libani kilo kana mosa. Ni programa moni amakua. Me mara umtapu ya telefoni. Na udumi hamusi. Nasin tabune. Ya tutene.

tikateronso ndiye kuti tafika pansiziro pazomwe tinakukonzerani tsiku lalero. Dzina langa ine ndine Bright Sonjera, nditokoze kwambiri chifukwa chokhala nafe limodzi.